0: I od czasownika żegnać, jasna sprawa, ale to żegnać to zapożyczenie z języka niemieckiego. Zinnen, zignen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny sinare, czynić znak krzyża. Krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny, a my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
1: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
0: Тим більше ті дякуємо, що треба признати, бувало так, здавало нам ще так по-людськи спартолити певні речі. Віємо, що... Lubiłaś

0: В Індійському океані неподалік від Мадагаскару. Європа – це супутник Юпітера, Європа – це астероїд. І Європа – це теж рок-гурт. Європа – це мис, найпівденніша точка Гібралтару. Це теж назва кількох фільмів, зокрема Ларса фон Трієра, це і фільм італійського режисера Роберто Росселіні. Тож, яка саме нас Європа сьогодні цікавить?
1: Вручмо до księżniczki Європи, słynęła з niezwykłej wręcz urody. Zeus, tak. Muskularny, masywny, zakochał się bez pamięci. Przybrał postać pięknego, śnieżno-białego, krasego byka i zjawił się na łące, tam gdzie Europa i jej koleżanki lubiły się bawić, podrzucać sobie piłeczkę, grać w badmintona, rozwiązywać krzyżówki i tak dalej. Księżniczka Europa została niestety uwiedziona przez łagodnego, delikatnego byczka, zasiadła na jego grzbiecie, a Zeus pod postacią tego byka zerwał się do ucieczki i nie spoczął, dopóki morza nie przepłynął i nie dobiegł zdyszany do cudownej groty położonej na wyspie Krecie. Jak wspomniała Jana, mit o Europie porwanej stał się później tematem wielu dzieł sztuki, poczynając od antyku greckiego i rzymskiego, lecz również sztuki europejskiej na przestrzeni wieków. Dość wspomnieć nazwiska takich gigantów jak Tycjan czy Rembrandt, a ta grota na Krecie to miejsce schronienia Europy i jest w dzisiejszych czasach atrakcją turystyczną tej wyspy. Wspomniała również Jana, że imieniem królewny nazwano jeden z księżyców galileuszowych, Jowisza. Tak, ta Europa jest na cześć księżniczki, wcale nie kontynentu.
0: А Європа, наприклад, цей термін Європа в Україні використовується теж в такому значенні, як Європейський Союз, як європейська цивілізація, культурна європейська спільнота, ну і теж як...
1: Ну і, передовсім, євроремонт.
0: Євроремонт, так, це, мені здається, номер один, якщо ми говоримо про контексти використання цієї Європи. І теж як геополітичний вибір, про що ми теж два або більше слів скажемо згодом.
1: Так, ідемо dzisiaj в сторону Європи, так як niegdyś шла Польща і пошло гладко, а коли українці захотіли пойти до Європи, оказало się, że patologiczny sąsiad, alkoholik im w tym niemiłosiernie przeszkadza i robi wszystko, żeby zatrzymać Ukrainę przy sobie. Ale Ukraina nie tylko do Europy zmierza pewnym krokiem, Ukraina przypomina, czym są wartości europejskie. Ukraina je dziś tworzy. Jeszcze dla porządku, po ukraińsku, no, Europa przeważaje, ale na sprawdzi za tradycyjnym charkiwskim prawopisem mało by było tym Europa. I nikt dziś tak naprawdę nie potrafi wyjaśnić, dlaczego mówimy po ukraińsku tak jak po rosyjsku. Stara ukraińska pisownia to Europa, a jeśli wymawiać literacko U neskładowe, brzmienie już będzie bardzo, bardzo zbliżone do polskiego. Właściwie jednakowe. No dobrze, w takim razie wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Europy. Z tym Dniem Europy jest pewne zamieszanie, ale po kolei. 5 dzień maja, ta data wiąże się z ustanowieniem Rady Europy. Stało się to 5 maja 1949 roku, a od roku 1964 roku rzeczona Rada Europy celebruje ten dzień jako Dzień Europy. 5 maja jest świętowany w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka oraz Integracji Europejskiej. Tego dnia w siedzibie Rady Europy obrady się nie odbywają, nie obradują radni. Zamiast tego odbywa się koncert, zaczynający się zawsze odegraniem hymnu Europy.
0: Тобто так, як наша передача сьогоднішня почалася.
1: У зв'язку з тим розпочаліśmy традиційне, choć może nie była to nasza z Janą Stępniewicz tradycja, a tradycja europejska. Dzień Europy to święto obchodzone 5 lub 9 maja, warto dodać, w krajach, które są członkami Rady Europy, ale nie są członkami Unii Europejskiej. Preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja,

0: Natomiast w państwach Unii Europejskiej obchodzi się ten dzień oficjalnie 9 maja, kiedy niektórzy świętują coś innego, ale już zostawmy ich w spokoju. Niech tam sobie trzęsą portkami przed atakiem ukraińskich dronów.
1: A my będziemy świętować dwici, 5 i 9 травня.
0: Słowniki, jeszcze wielki słownik języka polskiego. Europa, no prosta rzecz. Część świata tworząca wraz z Azją kontynent Eurazja. Niby prosto, a tak naprawdę gdzie jest ta granica, gdzie przebiega granica Europy, to już jest kwestia sporna. Dla nas, z naszej perspektywy, ta granica przesunęła się na granicę Ukrainy. To są dziś granice Europy, niezależnie od tego, co twierdzą uczeni geografowie. W słowniku języka polskiego PWN znajdziemy hasło Rada Europy. Czym jest Rada Europy? Organizacja państw europejskich propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka. Jest również takie dziwne słowo jak cyklop trochę. Europ. Europ to pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal.
1: Ах, яке гарне визначення, поетичне. Так, звучало як поезія. Ми говоримо, власне, про те, що Україна – це Європа, а це ж було одне із таких головних гасел Революції Гідності.
0: І при всяких інших революціях, протестах, любимо повторювати це гасло, коли були... Co jakiś czas wybuchają protesty w Stanach Zjednoczonych przeciwko polityce obecnego prezydenta, lubimy mówić na przykład szatce Europa.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale jeszcze nagadajmy kilka, powrócimy się do kilku haseł Rewolucji Jedności powiązanych z Europą. Молодь нації за євроінтеграцію – одне з них. Україну в Європу. Київ – це Європа. Україна – це Європа. Європі так, Януковичу – ні. І ще одне дуже і дуже популярне Януковича – вж Україну в Європу.
0: Так єсть.

I po cóż udawać się w dalekie podróże, na dalekie wyprawy przez morza i przez góry. Nie trzeba tak daleko szukać, ażeby ją, Europę, odnaleźć. Marek Dyjak.

0: 1573-1574 w monasterze świętego Onufrego kontynuował to, co lubił najbardziej, chociaż lubił różne rzeczy, ale kontynuował pracę drukarską. Cytuję, drukowanie zaniedbane obnowił. Właśnie w mieście Lwa w roku 1574 ukazało się nowe wydanie apostoła i bukwar, pierwszy wschodniosłowiański elementarz, a sprawił to nasz Iwan Fedorowicz.
1: Так, ти згадав про цей пам'ятник, але його іменем названо теж Книжкову палату України, тобто головний орган державної бібліографії України. Довгий час іменем Федорова називали Український поліграфічний інститут у Львові. Теж є вулиці, ну зрештою не тільки у Києві.
0: Так, і ова Книжкова палата, Ізба Ксьоншки публікує цороку рапорти на темат Ukraińskiej książki, jak sobie radzi w warunkach pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. To właśnie im zawdzięczamy statystyki, które pokazują niezbicie czarno na białym, że ukraińska książka nie tylko żyje, ale jest bardzo ważna, choć trochę się zmienia, bo odnotowywane jest między innymi to, że Ukraińcy chętniej słuchają i chętniej czytają na różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, zresztą jak reszta Europy. Piąty maja. 5 maja 1816 roku.
1: Тоді герцог саксен-веймарський Карл Август представив першу німецьку конституцію.
0: То прошу, як пізно. А 3 мая, з тим же в року 1791 останній król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski zgodził się na przyjęcie Konstytucji 3 maja, uznawanej za pierwszą w Europie, chociaż nie przez wszystkich, bo niektórzy sądzą, że Pylip Orlik stworzył pierwszą w Europie. I cóż, nie możemy im tego odmówić, a Konstytucja 3 maja uznawana jest przez wielu za drugą konstytucję na świecie, po amerykańskiej. Nieprzypadkowo Marco Rubio niedawno gratulował Polsce i składał życzenia z okazji kolejnej rocznicy konstytucji. Konstytucja, cóż to takiego? No to jest konstytucja. Konstytucja 3 maja zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie, która nie posiadała ziemi. Tę szlachtę czule nazywano gołotą. Konstytucja wprowadzała również częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów nareszcie pod ochroną państwa, łagodząc nadużycia pańszczyzny. I konstytucja formalnie znosiła taki wynalazek ustrojowy, który nazywał się wolne, nie pozwalam, a po łacinie liberum veto. Piątego maja 1818 roku pewien słodki bobasek się urodził.
1: Німецький філософ Карл Маркс, ти його маєш, певно, на увазі. Політик, основоположник теорії комунізму. Це немовля. Пізніше все зробило.
0: Відьмо кружи по Європі, бобасек виросв і уросла му дуже-дуже учена брода. А писав так учене речі, як «Маніфест партії комуністичної» або «Капітал» – то діло, którego nie są w stanie tak naprawdę zgłębić najbardziej zatwardziali komuniści świata. Karl Marx intencje miał dobre. Niemiecki filozof, mąż uczony, nie dożył, nie zobaczył, co z tego wszystkiego, z tych jego nauk wynikło w Europie i nie tylko. Zmieńmy dziedzinę z filozofii na nieco inną, bardziej skoczną, roztańczoną, zwiewną i powiewną. W roku 1819 również pewne niemowlę przyszło na świat.
1: і звали це немовля Станіслав Монюшко,
0: Стасю,
1: котрий став польським відомим композитором, диригентом, педагогом, основоположником національної, тобто польської національної оперної школи.
0: А уродився в Убєлу. Убєл лежить обіцяє на Бялому.

0: Sząśniczka u wykonanie Kasi Moś.
1: Wstydem dziewczę płonie, ale nie ma wstydu. Wykonanie naprawdę zacne. Wracamy jeszcze na chwileczkę do historycznego kalendarza, który nie tak często się u nas zdarza. 5 maja 1891 roku coś się wydarzyło za oceanem.
0: У Нью-Йорку відкрився концертний зал Карнегі Холл. І кожен, я впевнена в тому, що кожен музикант мріє там виступити. У 22-му

0: Get Up, Stand Up, альбом, пісня із альбому Burning, звісно, у виконанні Боба Марлі, 1973 рік.
1: Нічого пізніше, бо в року 2003 ten album został sklasyfikowany na mocnym 319 miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. A my wracamy do Europy i do historycznego kalendarza na 5 maja. Właśnie 5 maja 1581 roku coś się kolejnego wydarzyło.
0: У місті Острог вийшов перший друкований календар «Хронологія» українського першодрукаря Івана Федоровича.
1: Моя улюблена книжка.
0: Так, настільно.
1: Świetna pozycja.
0: До кожного місяця було подано вірші білоруського поета Андрія Римші.
1: І тенже Римша – то творця першого в друкарстві цирилицьким виданого особно діла поетицького «Хронології».
0: А Іван Федоров, котрий змінив своє прізвище на Федорович, нагадаємо, спільно із Петром Мстиславцем, з білоруським друкарем, видав у Москві свою першу книгу «Апостол» у 1564-му, але у 66-му через переслідування з боку вищого духовництва і боярства він покинув столицю Московії і емігрував до Речі Посполитої.
1: Znakomity ruch transferowy. Bardzo dobrze, że otrzymaliśmy Fedorowicza. W roku 1572 roku wyjechał do Lwowa. Całe szczęście nie dożył tych czasów, kiedy postawiono mu we Lwowie pomnik, ponieważ na placu Fedorowa we Lwowie stoi taki chłop kwadratowy, barczysty, z taką brodą długą i myślę, że zupełnie niepodobny do oryginału. A prawdziwy Fedorowicz w latach 1573-1574 w monasterze świętego Onufrego kontynuował to, co lubił najbardziej, chociaż lubił różne rzeczy, ale kontynuował pracę drukarską. Cytuję, drukowanie zaniedbane obnowił. Właśnie w mieście Lwa w roku 1574 ukazało się nowe wydanie Apostoła i bukwar, pierwszy wschodniosłowiański elementarz, a sprawił to nasz Iwan Fedorowicz.
0: Так, ти згадав про цей пам'ятник, але його іменем названо теж Книжкову палату України, тобто головний орган державної бібліографії України. Довгий час іменем Федорова називали Український поліграфічний інститут у Львові. Теж є вулиці, ну зрештою, не тільки у Києві.
1: Так, і ова Книжкова палата, Ізба Ксьоншки, публікує цороку рапорти на темат ukraińskiej książki, jak sobie radzi w warunkach pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. To właśnie im zawdzięczamy statystyki, które pokazują niezbicie czarno na białym, że ukraińska książka nie tylko żyje, ale jest bardzo ważna, choć trochę się zmienia, bo odnotowywane jest między innymi to, że Ukraińcy chętniej słuchają i chętniej czytają na różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych. Zresztą jak reszta Europy. Piąty maja. 5 maja 1816 roku.
0: Тоді герцог саксен-веймарський Карл Август представив першу німецьку конституцію.
1: To proszę, jak późno. A 3 maja, z tym, że w roku 1791 ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski

0: No, zgodził się na przyjęcie Konstytucji 3 maja, uznawanej za pierwszą w Europie, chociaż nie przez wszystkich, bo niektórzy sądzą, że Pylip Orlyk stworzył pierwszą w Europie. I cóż, nie możemy im tego odmówić, a Konstytucja 3 maja uznawana jest przez wielu za drugą konstytucję na świecie. Po amerykańskiej. Nieprzypadkowo Marco Rubio niedawno gratulował Polsce i składał życzenia z okazji kolejnej rocznicy Konstytucji. Konstytucja, cóż to takiego? No to jest konstytucja. Konstytucja 3 maja zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie, która nie posiadała ziemi. Tę szlachtę czule nazywano gołotą. Konstytucja wprowadzała również częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów nareszcie pod ochroną państwa, łagodząc nadużycia pańszczyzny. I konstytucja formalnie znosiła taki wynalazek ustrojowy, który nazywał się wolne, nie pozwalam, a po łacinie liberum veto. 5 maja 1818 roku pewien słodki bobasek się urodził.
1: Німецький філософ Карл Маркс, ти його маєш, певно, на увазі. Політик, основоположник теорії комунізму. Це він. Це немовля. Пізніше все зробило.
0: Відьмо кружить по Європі, бобасек виросла і уросла му дуже, дуже учена брода. А писав так учені речі, як «Маніфест партії комуністичної» або «Капітал» – то діло, którego nie są w stanie tak naprawdę zgłębić najbardziej zatwardziali komuniści świata. Karl Marx intencje miał dobre. Niemiecki filozof, mąż uczony nie dożył, nie zobaczył, co z tego wszystkiego, z tych jego nauk wynikło w Europie i nie tylko. Zmieńmy dziedzinę z filozofii na nieco inną, bardziej skoczną, roztańczoną, zwiewną i powiewną. W roku 1819 również pewne niemowlę przyszło na świat.
1: І звали це немовля Станіслав Монюшко,
0: Стасю,
1: котрий став польським відомим композитором, диригентом, педагогом, основоположником національної, тобто польської національної оперної школи.
0: А уродився в Убєлу. Убєл лежить обіцяє на Білорусі. Moniuszko, dyrygent, organista, nauczyciel muzyki, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie, prekursor polskiej opery narodowej, autor setek pieśni przeznaczonych zarówno dla uszu profesjonalnych, jak i amatorskich. Do dziś zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w panteonie artystów, patriotów, którzy swoją twórczością ratowali przed zanikiem polską kulturę oraz zaszczepiali tę kulturę ludowi.
1: No właśnie, tomu що patriotyczność, od jego też często nazywają kompozytorem patriotem. Czemu ta patriotyczność Stanisława Moniuszki polegała? Z jednego boku w tym, że він використовував народні мотиви в своїх творах, в операх передусім. Це «Страшний двір», «Халька», ну, найвідоміша. І, по-друге, він був палким прихильником поширення музичної культури серед простих людей. У зв'язку із цим, із цією другою місією, Монюшко просував ідею зменшення складності композиції. Тобто, щоб ці композиції для виконання простих людей, котрі не вчилися в академіях музичних, щоб вони могли це виконати, вони повинні бути простіші. І, до речі, Юзеф Ігнацій Крашевський звертався до композитора у 1842 році. «Ми лише би просили шановного композитора зробити свої пісні доступними для широкого загалу, наскільки це можливо, враховуючи майбутнє та бажану популярність цих пісень. Тому просимо пана Монюшка знизитися до широкого загалу і зробити їх доступними». No i więc robił dostępnymi.
0: Tak, tak. A Józef Ignacy Kraszewski był jednym z najbardziej zagorzałych fanów Moniuszki. Jako pierwszy założył na Spotify playlistę utworów kompozytora. Również starał się rozpowszechniać te wszystkie produkcje Moniuszki, które ukazywały się w YouTubie. A Stanisław Moniuszko, gdyby żył, z całą pewnością polecałby waszej uwadze muzyczną lekcję języka polskiego, którą

0: традиційним харківським правописом мало би бути Європа. І nikt dziś tak naprawdę nie potrafi wyjaśnić, dlaczego mówimy po ukraińsku tak jak po rosyjsku. Stara ukraińska pisownia to Europa, a jeśli wymawiać literacko U neskładowe, brzmienie już będzie bardzo, bardzo zbliżone do polskiego. Właściwie jednakowe. No dobrze, w takim razie wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Europy. Z tym Dniem Europy jest pewne zamieszanie, ale po kolei. 5 dzień maja, ta data wiąże się z ustanowieniem Rady Europy. Stało się to 5 maja 1949 roku, a od roku 1964 roku rzeczona Rada Europy celebruje ten dzień jako Dzień Europy. 5 maja jest świętowany w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka oraz Integracji Europejskiej. Tego dnia w siedzibie Rady Europy obrady się nie odbywają, nie obradują radni. Zamiast tego odbywa się koncert, zaczynający się zawsze odegraniem hymnu Europy.
1: Тобто так, jak nasza передача сьогоднішня почалася.
0: W związku z tym rozpoczęliśmy tradycyjnie, choć może nie była to nasza z Janą Stępniewicz tradycja, a tradycja europejska. Dzień Europy to święto obchodzone 5 lub 9 maja, warto dodać, w krajach, które są członkami Rady Europy, ale nie są członkami Unii Europejskiej. Preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, natomiast w państwach Unii Europejskiej obchodzi się ten dzień oficjalnie 9 maja, kiedy niektórzy świętują coś innego, ale już zostawmy ich w spokoju. Niech tam sobie trzęsą portkami przed atakiem ukraińskich dronów.
1: A my będziemy świętować dwójki 5 i 9 травня.
0: Słowniki, jeszcze wielki słownik języka polskiego. Europa, no prosta rzecz. Część świata tworząca wraz z Azją kontynent Eurazja. Niby prosta, a tak naprawdę gdzie jest ta granica? Gdzie przebiega granica Europy?

0: z Europy, niezależnie od tego, co twierdzą uczeni geografowie. W słowniku języka polskiego PWN znajdziemy hasło Rada Europy. Czym jest Rada Europy? Organizacja państw europejskich propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka. Jest również takie dziwne słowo jak cyklop trochę. Europ. Europ to pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal.
1: Ах, яке гарне визначення, поетичне. Так, звучало як поезія. Ми говоримо, власне, про те, що Україна – це Європа, а це ж було одне із таких головних гасел Революції Гідності.
0: І при всяких інших революціях, протестах любимо повторювати це гасло, коли були... Co jakiś czas wybuchają protesty w Stanach Zjednoczonych przeciwko polityce obecnego prezydenta. Lubimy mówić na przykład szapce Europa.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale jeszcze nagadajmy kilka, powrnijmy się do kilku haseł Rewolucji Jedności powiązanych z Europą. Молодь нації за євроінтеграцію – одне з них. Україну в Європу. Київ – це Європа. Україна – це Європа. Європі так, Януковичу – ні. І ще одне дуже і дуже популярне Янукович.

0: temat ukraińskiej książki, jak sobie radzi w warunkach pełnoskalowej inwazji rosyjskiej. To właśnie im zawdzięczamy statystyki, które pokazują niezbicie czarno na białym, że ukraińska książka nie tylko żyje, ale jest bardzo ważna, choć trochę się zmienia, bo odnotowywane jest między innymi to, że Ukraińcy chętniej słuchają i chętniej czytają na różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, zresztą jak reszta Europy. Piąty maja. 5 maja 1816 roku.
1: Тоді герцог Саксен-Веймарський Карл Август представив першу німецьку конституцію.
0: To proszę, jak późno. A 3 maja, z tym, że w roku 1791 ostatni król Rzeczypospolitej, Stanisław August Poniatowski, no, zgodził się na przyjęcie Konstytucji 3 maja, uznawanej za pierwszą w Europie, chociaż nie przez wszystkich, bo niektórzy sądzą, że Pylip Orlyk stworzył pierwszą w Europie. I cóż, nie możemy im tego odmówić, a Konstytucja 3 maja uznawana jest przez wielu za drugą konstytucję na świecie, po amerykańskiej. Nieprzypadkowo Marco Rubio niedawno gratulował Polsce i składał życzenia z okazji kolejnej rocznicy konstytucji. Konstytucja, cóż to takiego? No to jest konstytucja. Konstytucja 3 maja zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie, która nie posiadała ziemi. Tę szlachtę czule nazywano gołotą. Konstytucja wprowadzała również częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów nareszcie pod ochroną państwa, łagodząc nadużycia pańszczyzny. I konstytucja formalnie znosiła taki wynalazek ustrojowy, który nazywał się wolne, nie pozwalam, a po łacinie liberum veto. Piątego maja 1818 roku pewien słodki bobasek się urodził.
1: Німецький філософ Карл Маркс, ти його маєш, певно, на увазі. Політик, основоположник теорії комунізму. Це він. Це немовля. Пізніше все зробило.
0: Відьмо крунжи по Європі, бобасек вирусив і уросла му дуже-дуже учена брода. А писав так учені речі, як «Маніфест партії комуністичної» або «Капітал» – то діло, którego nie są w stanie tak naprawdę zgłębić najbardziej zatwardziali komuniści świata. Karl Marx intencje miał dobre. Niemiecki filozof, mąż uczony, nie dożył, nie zobaczył, co z tego wszystkiego, z tych jego nauk wynikło w Europie i nie tylko. Zmieńmy dziedzinę z filozofii na nieco inną, bardziej skoczną, roztańczoną, zwiewną i powiewną. W roku 1819 również pewne niemowlę przyszło na świat.
1: І звали це немовля Станіслав Монюшко,
0: Стасю,
1: котрий став польським відомим композитором, диригентом, педагогом, основоположником національної, тобто польської національної оперної школи.
0: А уродився в Убєлу. Убєл лежить обіцяє на Білорусі. Moniuszko, dyrygent, organista, nauczyciel muzyki, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie, prekursor polskiej opery narodowej, autor setek pieśni przeznaczonych zarówno dla uszu profesjonalnych, jak i amatorskich. Do dziś zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w panteonie artystów, patriotów, którzy swoją twórczością ratowali przed zanikiem polską kulturę oraz zaszczepiali tę kulturę ludowi.
1: No właśnie, tomu що patriotyczność, od jego też często nazywają kompozytorem patriotem. Czemu ta patriotyczność Stanisława Moniuszki polegała? Z jednego boku w tym, że він використовував народні мотиви в своїх творах, в операх передусім. Це «Страшний двір», «Халька», ну, найвідомі.

0: Trząśniczka u wykonanie Kasi Moś.
1: Wstydem dziewczę płonie, ale nie ma wstydu. Wykonanie naprawdę zacne. Wracamy jeszcze na chwileczkę do historycznego kalendarza, który nie tak to wiemy.
0: Z Polską w wykonaniu Leszka Możdżera.